0: 328, center.
1: 143.
2: Good.
0: We'll be signal 21CR, white male, 20.
1: North, 170.
3: Okay.
1: King Robert Lincoln, 6832, King Robert Lincoln, 6832.
3: Okay, 127, 60. M48 to 02 Subaru out of Cleveland is bound.
4: Washington Squad,
2: Go ahead. 207 Oak Cliff Drive West.
0: 208. 208. 208. 208. 208. 208. 208. 208. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218. 218